Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

0: Rozmowa Tusk-Zełenski na szczycie w Brukseli. Ta informacja u nas na początek. Będzie też niebezpieczny incydent w Krakowie. Dzik przewrócił wózek z małym dzieckiem. I obraz Witkacego za 266 tysięcy złotych. To dla Muzeum Tatrzańskiego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez ukraińskiego przywódcę widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbył się w języku angielskim. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuch pod koniec maja, po tym jak Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A my wracamy do ataku dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę przewróciło wózek, w którym znajdowało się roczne dziecko. Maluch trafił do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
0: W związku z tą sprawą na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza, który kieruje szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Rynek pracy pełen kontrastów. Tak wygląda sytuacja m.in. w Poznaniu. Chociaż firmy szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w mieście i powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Mówiła Agnieszka Kownacka z Urzędu Pracy. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
4: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
5: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Teraz w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie pozyskało cenny obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego za 266 tysięcy złotych. Zakupiło obraz Portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi.
7: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed pierwszą wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Mówiła Zofia Radwańska z muzeum. Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w willi Okrza w filii Muzeum Tatrzańskiego.
6: Kto rano w wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A u nas na początek obraz olejny Dom Wschodzącego Słońca, House of the Rising Sun i Animals. Tomek Waloszczyk
7: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na Poranek z Radiem Plus. Jest 5 minut po 6 i jest piątek.

0: No to składamy życzenia dzisiaj na naszej liście solenizantów: Michalina, Bożysław, Gerwazy, Odo, Protazy, Julianna, Eurydyka i Grymilda. Wszystkiego najlepszego. Przypominam, że to piątek, 19 dzień czerwca, a tego dnia urodzili się m.in. brytyjski prozaik, pisarz Salman Rushdie, muzyk ludowy Krzysztof Trybunia-Tutka, a także aktor Grzegorz Małecki. Wszystkim, którzy dzisiaj mają jakieś swoje święto, jubileusz, rocznicę, składamy najserdeczniejsze życzenia. A dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
2: W swoim życiu przeprowadzałem się już tak poważnie dwa razy. I przeprowadzki pokazują nam, jak wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych. Jak wiele rzeczy ani razu żeśmy nie użyli, albo użyliśmy tylko raz i to tylko po to, żeby kogoś nie urazić. Bardzo często jest tak, że wokół nas, że w naszym otoczeniu są rzeczy, których nie potrzebujemy. Zajmują nam tylko pewną przestrzeń, czasami przez to się jakoś dusimy, zabieramy sobie jakąś perspektywę, wyobraźnię. Po prostu jest nam ciasno, ale gromadzimy coś, co jest nam niepotrzebne. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy: gromadźcie sobie skarby w niebie. Co to takiego, skarb w niebie? Jeśli mam sobie coś wyobrazić, jak wygląda skarb w niebie, to widzę przed sobą dobre uczynki. Dobrych uczynków nam nikt nie zabierze. Dobre uczynki zawsze można gdzieś przenieść, one się przydadzą. Dobre uczynki to niewątpliwie skarb w niebie, który warto gromadzić. Bo gdzie twój skarb, tam będzie i twoje serce.
3: Reklama. Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Po reklamie.

No właśnie, no właśnie, ufajcie, zaufajcie tym razem nie mamie, tacie, którzy ostrzegają, ale Instytutowi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed nadchodzącą falą upału w Polsce. Ten weekend będzie naprawdę gorący, temperatury nawet do 35 stopni w sobotę. No i tak, głównie zachodnia, południowo-zachodnia Polska. Ja się nie myliłem zawsze mówiąc o temperaturze we Wrocławiu, bo to dolnośląskie, ale też lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie. Tu już widzę taką mapkę z czerwonymi powiatami pomarańczowymi, no gdzieniegdzie są żółte, ale to tam wyżej trochę w górach. Naprawdę, miejcie przy sobie dużo wody, a nie, to te żółte to są gorsze. No dobra, pomarańczowe też będzie całkiem gorąco. Miejcie przy sobie wodę, miejcie przy sobie kapelusz, coś na głowę, krem do opalania. Miejcie przede wszystkim takie poczucie, że teraz będziecie w zwolnionym tempie działać. Lekka przewiewna odzież. Nie pić proszę alkoholu, bo odwadnia organizm. Piątek jest, co z tego, że piątek? Nie pić. No i nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie. To bardzo ważne. No, czekaliśmy na lato? To mamy. Narzekaliśmy na czerwiec, kto ktoś nas posłuchał. Tylko dlaczego w drugą stronę przesadził? Agadu teraz i Saragossa Band. Ciekawe, jak w Zaragozie jest.

0: wyskoczyłem z tą Saragosą, bo sprawdziłem z ciekawości, jaka będzie pogoda. Uwaga, upał 42 stopnie nawet we wtorek i w środę. Jak ktoś jedzie na południe na wakacje, to zupełnie niepotrzebnie mógł zostać w kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę po skrócie wiadomości w Radio Plus, za chwilę w 6:30.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Londyn. Tamtejszy sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Na początku września 2024 został zatrzymany na Wyspach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Kuczmierowskiemu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
1: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
0: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem. Na tym nie koniec. Nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Meksyk z 2 wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Na bulwarze nad Odrzańskim otwarto wyjątkową plenerową wystawę pod tytułem Głogowscy Kresowianie, czyli Sami Swoi. Ekspozycja przedstawia trudne, powojenne losy oraz życiorysy lokalnych seniorów, których rodziny po II wojnie światowej osiedliły się na Dolnym Śląsku. O idei zaprezentowania tej historii w przestrzeni codziennych spacerów mieszkańców mówi prezes Głogowskiej Edukacji Kresowej Jan Walczak.
3: Kresowianie, czyli Sami Swoi. Nawiązujemy troszeczkę do tej komedii, natomiast ich życiorysy wcale nie są zabawne, a chcieliśmy pokazać, że są naprawdę nam bliscy, są wśród nas, bo 50% mieszkańców Dolnego Śląska do dziś legitymuje się właśnie pochodzeniem kresowym, więc jest to nasze dziedzictwo, nasza tożsamość, stamtąd jesteśmy.
2: Wystawę na bulwarze można będzie bezpłatnie oglądać przez całe wakacje, a jesienią trafi ona na Dolnośląski Festiwal Nauki. Od 29 czerwca do 11 lipca potrwa 19. edycja Lata w Twierdzy Głogów. W programie znalazły się rejsy po Odrze, zwiedzanie schronów, wycieczki i spacery historyczne. Szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej Głogowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Piątek w Głogowie od rana z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Będzie bardzo ciepło, termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że możliwe będą burze i opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7, to poranek z Radiem Plus, piątek 19 czerwca. Za chwilę będzie o statusie, o różnych statusach, między innymi o statusie artysty, bo to bardzo ważne, żeby dostać składkę. Wcześniej artyści bez statusu, przynajmniej takiego oficjalnego, urzędowego, ale wszystkich ich kochamy. Robbie Williams, Supreme, a za chwilę Bengals i Manic Monday.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ustawa o składkach dla artystów trafiła do Sejmu i zawiera w sobie coś takiego jak status artysty. Każdy, kto chce mieć status, będzie musiał pokazać swój dorobek i udowodnić aktywność. Czyli jednak szukają osób z doświadczeniem, jak w każdej pracy na rynku. No ale gdzie je zdobyć? Na początku to żaden artysta, przecież tylko człowiek mający hobby, jak się okazuje. No ale kto będzie chciał oglądać dzieło, które nie jest obrazem, tylko bohomazem? Kto będzie chciał czytać wypociny grafomana albo słuchać jakiegoś wyjca, zanim ten zdobędzie status artysty? Zresztą ja też chcę mieć status fana, miłośnika, melomana, słuchacza, czytelnika i kinomana. Mogę udokumentować doświadczenie. Mam jeszcze gdzieś, mam tu gdzieś paragon po napoju wypitym na koncercie, zdolność odróżnienia saksofonu od trąbki, a nawet pobrudzone tłustymi paluchami książki. Zresztą miłośnikom galerii handlowych i oglądających wystawy z ciuchami też bym to zaliczył. No bo są miłośnikami sztuki, zwłaszcza gdy przy zakupie dwóch, trzecia sztuka gratis.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Muszę przyznać, że podziwiam Artura Moczarskiego, bo on codziennie znajdzie jakiegoś króla, jakiegoś monarchę, ale cóż tam, do dyspozycji ma całe wieki, długie wieki. No to posłuchajmy, kogo dzisiaj odnalazł. Za 6 minut 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 czerwca 1669 roku na tron Rzeczpospolitej wybrano Michała Korybuta Wiśniewieckiego. W roku 1900 tego dnia formalnie zarejestrowano Fundację Nobla. Znacznie wcześniej, 19 czerwca 1027 roku w klasztorze Val di Castro niedaleko Ancony zakończył życie święty Romuald, twórca wspólnoty Kamedułów. Warto też pamiętać o bliźniakach Gerwazym i Protazym. Imiona te wprawdzie rozsławił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, ale ich pierwowzorem byli realni święci. Na wzór swoich rodziców wybrali radykalne życie oddane Ewangelii. Rozdali majątek ubogim i z pokorą znosili prześladowania za czasów Dioklecjana. Odmowa złożenia ofiary pogańskim bóstwom przypieczętowała ich los. Zostali skazani na śmierć przez ubiczowanie i ścięcie. W Mediolanie, w bazylice świętego Ambrożego, wystawiono im okazały sarkofag. Sam święty Ambroży wydobył ich relikwie spod ziemi, a ten gest na wiele stuleci, aż do XII wieku, był symbolem kanonizacji. Dziś Protazy i Gerwazy są patronami Mediolanu, ludzi młodych oraz rolników.

Bonnie M na antenie Radia Plus. Ja spędzam długie minuty, żeby znaleźć jakiś fajny mem i wrzucić na nasz profil na Facebooku. Dzisiaj znalazłem taki, gdy ktoś mnie pyta, gdzie widzę siebie za 5 lat. Odpowiedź: człowieku, ja tu na razie próbuję przetrwać do piątku. To jest mem z środy, może z wtorku, więc dobra wiadomość jest taka, że przetrwaliśmy, hura, jest piątek, ale ten piątek jeszcze trzeba spędzić i to najlepiej na czymś pożytecznym. Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym. Za 2 minuty będzie godzina 7, więc to dopiero początek dnia. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, uwaga, gorąca, upalna.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zarząd Szpitala Południowego odwołany na wniosek prezydenta Warszawy to pokłosie ostatniej afery. Sprawca zadał jej kilka ciosów ostrym narzędziem, dwa okazały się śmiertelne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki z Małopolski. Skoczą i pomogą w niedzielę na Sopockim Molo. Wyjątkowa akcja charytatywna. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem kobiety w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. zadał kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
3: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim mężczyzna zadał śmiertelne ciosy.
3: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale rozstali się. Po ataku Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Ponad 15 lat w zamknięciu są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiedzą za to matka i siostra. Obie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
4: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
0: Mówił Wojciech Piktel, rzecznik suwalskiej prokuratury. Kobietom grozi 8 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
5: W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. W weekend czekają nas także intensywne burze.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Skok do morza i pomoc w jednym. Raz w roku na Sopockim Molo odbywa się charytatywna akcja, która łączy dobrą zabawę ze wsparciem potrzebujących. Tegoroczna 15. edycja w najbliższą niedzielę wesprze zbiórkę dla Adama.
7: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Chorobą na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
0: Mówił Marcin Stefański, organizator wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Akcja w niedzielę w samo południe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
8: Piątek w Głogowie, od rana z aur w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Będzie bardzo ciepło, termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że możliwe będą burze i opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, w momentach burz może być porywisty.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To rano wstaje, odkrywa nie tylko kołdrę, no odkrywa też, że piątek już mamy, 19 czerwca. Ostatni tydzień szkoły przed nami już niedługo. Ergo za tydzień, w piątek będą już prawie wakacje. 6 minut po 7 to przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Będzie też twój zielony zakątek. Przypominamy o naszej zabawie. Cały czas dużo koszulek, czasami przesadzam, mamy do wręczenia. No i rozgrzewka przed wielkim finałem naszej zielonej zabawy.

0: 13 minut po godzinie 7. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, upały. W Polsce nie będą jeszcze tak olbrzymie, 32, 3 do 35 stopni. Oczywiście musimy na siebie uważać, ale co się w tej Francji dzieje, w Hiszpanii? 40 ponad stopni na termometrach, najgorzej ma być w niedzielę, w poniedziałek. Kuriozalna dosyć sytuacja, bo koleje francuskie zdecydowały o odwołaniu aż 71 pociągów. Dlaczego? By zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Więc w obawie, że się zepsuje i nie będzie nas chłodzić, to w ogóle lepiej, żeby nie jechało. No, takie rozumowanie. W sumie to lepiej w domu siedzieć, niż gdzieś teraz jeździć w takie upały. A swoją drogą, to te narobili tych wynalazków. Okna się otworzyć nie da, bo jest klimatyzacja. A kiedyś, to pamiętam, otwierało się szeroko okna i nawet jak było gorąco, to był przewiew, był fajnie, wiało. Ja to lubiłem głowę wystawiać, a teraz w tych nowych pociągach to nie da rady. Trzymajcie się tam, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie w podróży, żeby no, korzystać jednak z tej klimatyzacji, żeby dużo pić, żeby zatrzymywać się, robić postoje, wychodzić na świeże powietrze, nawet jeżeli za oknem jest upał. No ale zawsze można wejść do jakiegoś klimatyzowanego budynku też. Chociaż za granicą to jest tak, że jak człowiek wchodzi do budynku, to sweter musi mieć przy sobie. Pamiętam takie, tutaj upał, a tam mrozy. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, aby nie było SOS, ale u nas będzie w wykonaniu zespołu ABBA. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

spotykał członków rodziny królewskiej i pojawiał się na fotografiach ślubnych, no i zachwyca turystów. Ciekawe, czy tak można sobie podejść i zrobić z nim zdjęcie, bo to już wiekowy jest i może być trochę rozdrażniony.

Heleny z Seszeli, że to ktoś pamięta, zanotował, ale on u gubernatora mieszkał w rezydencji i cały czas pasie się na tym trawniku. Już nie ma węchu, nie ma wzroku, ale cały czas lubi trawę. Nie wiadomo, czy jest zadowolony, czy drażni go ten szum cały, ale ma się świetnie. 194 lata, wyobrażacie sobie. 1882 rok, kiedy tam trafił, a przecież jest jeszcze starszy, no to życzymy 200 lat co najmniej Jonathanowi. Taki zapis w Księdze Rekordów Guinnessa to ho-ho, chociaż sam pewnie nie ma o tym pojęcia. Madness, Our House już teraz w Radiu Plus. Za 3 minuty będzie w 7:30.

0: gdzie ja się widzę za 5 lat, to pytanie na naszym profilu facebookowym. Ono służyło jako pretekst do odpowiedzi, jakie 5 lat, ja chcę doczyć, dotrwać, jakoś przetrwać do piątku. No to mamy piątek, ale Katarzyna napisała, gdzie ja się widzę za 5 lat, trudne pytanie. Chyba chciałabym sobie żyć w otoczeniu wnuków, których jeszcze nie mam. Starać się tam, starać proszę. I podróżować po świecie z mężem. No to życzymy, aby to się wszystko spełniło. Za minutę w pół do 8 na razie jest ten wyczekiwany piątek. Czas na wiadomości, skrót i prognozę pogody to już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Jest w 19:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Szwajcaria odwołano planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego, donosi tamtejsza dyplomacja. Kilka godzin wcześniej Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Plany rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, czytamy w oświadczeniu. Wcześniej zapowiadano, że potrwają 60 dni i doprowadzą do ostatecznego porozumienia. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, nadal obowiązują jednak niższe stawki VAT. To na koniec jeszcze fala upałów we Włoszech. Nad kraj nadciąga tak zwana kopuła gorąca. Już w weekend termometry pokażą nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie w środkowej części kraju i na Sardynii. Tropikalne temperatury także we Francji. W stolicy w weekend termometry pokażą tam ponad 40 stopni na plusie.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Od sierpnia mieszkańcy Głogowa zapłacą więcej za wywóz śmieci. Miejscy radni przyjęli nowe stawki, które wzrosną średnio o 5 zł od osoby. Podczas sesji nie zabrakło politycznego sporu o przyczyny podwyżki. Według władz miasta wpływ na wzrost opłat mają rosnące koszty funkcjonowania systemu oraz większa ilość odpadów odbieranych od mieszkańców. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 sierpnia. Samodzielne zbieranie dzikich roślin bije w regionie rekordy popularności, jednak eksperci zajmujący się fitoterapią ostrzegają, że słowo naturalne nie zawsze oznacza bezpieczne. Bez odpowiedniej wiedzy zielarskiej można poważnie sobie zaszkodzić.
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o rozpoznawanie ziół, zbiór, suszenie i potem używanie, no to na pewno tutaj to nie jest łatwa sprawa taka, że po prostu sięgaj po to, po prostu korzystaj, bo oczywiście to są silne substancje. Też trzeba wiązać z tym, czy przyjmujemy jakieś leki na stałe.
1: A przed tym wszystkim ostrzegała właścicielka sklepu zielarskiego Małgorzata Franczak. Piątek w Głogowie od rana z aur w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Będzie bardzo ciepło, termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że możliwe będą burze i opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, w momentach burz może być porywisty.

0: Uwaga, gwiazdą teraz będzie star, ale to nie chodzi o star jako gwiazdę, tylko o star samochód. Otóż w Szczecinie, w muzeum, już mówię w jakim muzeum techniki i komunikacji, można oglądać Stara 20. To stara konstrukcja, jest z 1954 roku. Chyba jedyna taka dostępna. To pierwszy pojazd polskiej konstrukcji. No nie wygląda to ładnie. Wszystko skorodowane, deski, bo z tyłu jest taka skrzynia zbita z desek, też już powyłamywane, ledwo się trzymają. Opony zzieleniałe, ale jak zapewnia muzeum, fotele są jeszcze oryginalne, mimo że tam dziury w tych fotelach i zegary też. I nawet, co więcej, oni powiedzieli, że przy odrobinie wysiłku dałoby się uruchomić silnik. On tak wygląda, ten star, bo jeszcze jest przed renowacją, przed restauracją. Znaczy, odrestaurowany jeszcze nie został. Tam nie widzę restauracji. W każdym razie będzie wyglądał dużo ładniej, ale już można go oglądać. To dopiero cacko. Pierwszy pojazd polskiej konstrukcji powojenny. Za 18 minut godzina 8. No wakacje się zbliżają. To jest najlepszy czas, żeby poznawać różne polskie muzea. Narobiło się ich tyle, ale jest co oglądać, jest co zwiedzać w naszym kraju.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy co!
2: Mistrz!
4: Bo w Media Expert taniej masz!
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Zielony Zakątek.
1: Oczywiście, że nie zapomnieliśmy o zielonych zakątkach. Cały czas czekamy na wasze zdjęcia. Jeżeli nie udało się w poprzednich dniach, to wysyłajcie je cały czas, może w innym ujęciu, może o innej pogodzie. Dzisiaj chyba rano ładny wschód słońca dało się zrobić. Oczywiście na pierwszym tle musi być zielony zakątek, czyli wasz ogródek, balkon, taras, tam gdzie odpoczywacie, gdzie jest zielono, gdzie coś hodujecie. Przyślijcie do nas zdjęcia, a my będziemy nagradzać codziennie kilka mini finałów z naszymi koszulkami, czasami przez a pod koniec czerwca, tak dokładnie już za tydzień, wielki finał i gra o 5000 zł na upiększenie waszych ogródków i działek. Czekamy na zdjęcia na stronie radioplus.pl, wszelkie szczegóły, a po godzinie 8 wezmę do ręki telefon. Symbolicznie, bo tu mam zupełnie inaczej na klawiaturze, tu wszystko i na naszej radiowej konsoli rozmieszczone i zadzwonię do kogoś, czyje zdjęcie zdobyło jakby największe moje dzisiaj, mój największy zachwyt wzbudziło. O tak powiem, chociaż naprawdę wszystkie są zachwycające. Czekam na zdjęcia, BJ Thomas już teraz i będzie trochę padać.
0: Twój zielony zakąt.

0: Gdzie się widzę za 5 lat? 5 lat to dużo, jeżeli chce się przetrwać tylko do piątku. Na naszym profilu facebookowym Ala napisała do nas: emerytów to nie dotyczy, gdy ma się codziennie weekend. No, to prawda. Ale weekend weekendem, ma się dzieci, wnuki. No i jednak różnią się te dni w tygodniu, kiedy trzeba gdzieś się kimś zająć, w czymś pomóc, a weekendy są też zupełnie inne, gdy czasem ktoś na obiad wpada, prawda? Teraz ona napisała: tak daleko nie sięga myślami, chodzi o te 5 lat, ale w niedzielę po południu na pewno będę w Gdańsku, to już pewne. Pozdrawiam i dobrego dnia z Radiem Plus. Proszę do Gdańska Radio Plus też zabrać. Znaczy tak mentalnie ze sobą, bo oczywiście tam też gramy. Za 8:02 za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody i te ostrzeżenia przed upałami też będą.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Miał gruziński paszport, działał w Polsce od kilku lat. Co wiemy o zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej? Te informacje u nas za chwilę. Stała amerykańska baza w Polsce. Jest oficjalna odpowiedź Waszyngtonu. Zostań ambasadorem Afryki. Na koniec opowiemy o kampanii Erase Africa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje służb po mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek, przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj rano. Co jeszcze o nim wiemy, to pytanie do naszego reportera Michała Rawy.
2: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
3: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
2: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
1: W miniony poniedziałek 36-latek miał zamordować Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki. Ofiara to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał do niego kilka strzałów. Pistoletu do tej pory nie odnaleziono. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak poczekać. O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
4: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
5: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
4: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Heksetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
6: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
4: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
7: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
1: Urzędnicy przypominają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosi o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zostań ambasadorem Afryki. Międzywyznaniowa organizacja chrześcijańska Open Doors zachęca do udziału w kampanii Erase Africa. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem prześladowań chrześcijan w Afryce Subsaharyjskiej, którego doświadcza aż 138 milionów osób. Potrzeba modlitwy i wstawiennictwa, mówi Dominika Przybysz z Open Doors.
8: Jedną z takich propozycji jest właśnie pakiet ambasadora Erase Africa. Na naszych stronach internetowych jest specjalna zakładka poświęcona tej kampanii, gdzie można przeczytać dokładnie o co chodzi i jak można też zaangażować swoją wspólnotę, swoją rodzinę, swoją parafię do tego, żeby włączyć się w tą kampanię, być częścią tego ruchu modlitewnego w intencjach właśnie Kościoła Afryce.
1: Można też wesprzeć kampanię finansowo. Szczegóły na stronie Open Doors. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
10: Piątek w Głogowie od rana z aur w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Będzie bardzo ciepło, termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że możliwe będą burze i opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, w momentach burz może być porywisty.
9: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia. Wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Ja już wiem, co ze mną nie tak dzisiaj. To Chris Ria mi właśnie uświadomił. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Radio Plus. kawy jeszcze nie piłem, teraz mi się przypomniało. Śniadanie było, nawet takie mini słodkie coś na drugie śniadanie, a kawy nie było. Chris Ria, The Blue Cafe już teraz w Radiu Plus. Ja idę sobie zaparzyć. A później, jak skończy, proszę przypilnować, żeby Edyta Górniak zaśpiewała One and One, a ja za chwilę wracam.

0: twój zielony zakątek.
1: No, najłatwiejsze to ja rozpoznałem, no braczki są oczywiście, a poza braczkami jakie inne kwiatki. Tak. Beata z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A czym tu się chwalimy?
2: To jest wystrój koło szkoły, pracuję w szkole w technikum i cały rok na okrągło dbam o wejście do szkoły, tak żeby było pięknie i ładnie.
1: A technikum jakie?
2: Bydgoszcz, zespół szkół elektrycznych.
1: Elektrycznych, bo to sobie pomyślałem, 41. Że może jakieś ogrodnicze technikum, ale to elektryczne.
2: Nie.
1: Ale
2: elektryczne.
1: To uczniowie dbają o te kwiatki, ale bym się bał sadzić, bo to zadepczą, kopną piłką albo coś tam jeszcze.
2: Nie, nic nie zrobią złego, nie, naprawdę w porządku uczniowie. Wystrój naprawdę jest cały rok. Po prostu zmieniam tylko jak pory następują, nie?
1: No tak, bo
2: na przykład na jesień jest coś innego, potem choinka stoi, także dbam o to, żeby było piękne wejście.
1: A te kwiaty to jeszcze opiszmy, co oprócz bratków mamy?
2: Tam mamy begonie i pelargonie.
1: Cudownie.
2: No, tak. I to taki po prostu to jest taki mały zakątek, nie? Tylko to było, no, ale jeszcze jest tam większy ogród dalej. Później jest i trawa, i są drzewka, i po prostu naprawdę jest ślicznie.
1: A co to, jak wakacje się zaczną, to kto będzie dbał?
2: No to potem już jest inna tam grupa, która zostaje w szkole i oni też to podlewają, nie? Ale to tylko jest 3 tygodnie, ja mam urlopu, także spokojnie.
1: Do, trzeba w dobre ręce komuś przekazać. A ty uczysz, czy się zajmujesz tak administracyjnie?
2: Nie, administracyjnie. Administracyjnie, pracownik powierzchni płaskich, także teraz to tak się nazywa. No,
1: jakie płaskie, to pięknie tu wyrosło do góry, nic tu płaskiego nie ma. Dzisiaj wyjątkowo dostaliśmy kolaż 6 zdjęć, ja tak zadzwoniłem, myślałem, że to gdzieś koło domu, okazuje się, że to jest szkoła. Miejsce, które z wypoczynkiem może nie do końca się kojarzy, bo tak ten nasz konkurs ma taki charakter, że odpoczywamy, patrzymy, ale jest dużo przyjemniej w takich kwiatach się uczyć i pracować.
2: Tak, dostaję różne takie są właśnie pochwały później, nie, za to. Także to jest moja dodatkowa praca, nie?
1: Dobrze.
2: Ale ja bardzo kocham, po prostu uwielbiam kwiaty, uwielbiam.
1: Dziękujemy za to zdjęcie, wysyłamy koszulkę jako taką nagrodę wstępną, ale zdjęcie oczywiście, a ten w zasadzie zestaw 6 zdjęć trafia
2: Dziękuję
1: do naszego finału.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam moje ulubione radio.
1: Dziękujemy
2: Słucham
1: również.
2: Słucham codziennie od samego rana, także wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Miłego dnia w szkole dzisiaj pewnie. Nie, twój zielony zakątek po godzinie 9, po godzinie 12, także kolejne edycje naszej zabawy w drodze do finału, który już za tydzień, a szczegóły na stronie radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Po reklamie.

to jeszcze krótkie, jedno, ale ważne ostrzeżenie, bo ostrzegamy dzisiaj od samego rana przed upałami. Ten weekend będzie naprawdę gorący. No a pogoda sprawiła to, że pojawiły się też kleszcze, drodzy państwo. Jeżeli do lasu pójdziemy trochę w cieniu posiedzieć, bo to las, w upały las jest bardzo przyjemny, no to później pooglądajmy się dokładnie, bo jest cała plaga. Okazuje się, że taka pogoda, jaka była w Polsce, to nie chodzi o to, że teraz jest ciepło, tylko chodzi o to, że długo było zimno i te kleszcze swoją aktywność przesunęły na późniejszy termin. Więc teraz są, uważajcie na siebie, ale oczywiście nie rezygnujcie ze spacerów. Ten weekend będzie idealny, chyba że chcecie zupełnie w domu posiedzieć w tym swoim zielonym zakątku cudownym.

0: Nie. Z tymi upałami i z tymi kleszczami też to nie ściemniamy, to prawda. Weekend będzie bardzo gorący, dlatego apelujemy, żeby wszelkie takie porady wziąć sobie głęboko do serca o nawodnieniu, o zakrywaniu, o lekkim ubraniu i tak dalej, i tak dalej. Za minutę w 8:30 za chwilę wiadomości i szczegóły już o pogodzie.
1: Reklama. VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Codzienne zakupy to...

0: Z kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, do tej pory odpowiedzialny za transport kolejowy. W wiadomościach Portugalia tamtejsza policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała ataki na znanych polityków, w tym premiera Luisa Montenegro oraz szefa Rady Europejskiej Antonia Costę. Wśród zatrzymanych jest lizboński policjant. Jak ustalili śledczy, mężczyzna posiadał dokumenty dotyczące ochrony szefa rządu. 9 osób usłyszało zarzuty terroryzmu i trafiło do aresztu. Strażacy i wozy w akcji, do tego dym w świątyni, akcja poszukiwawcza i pierwsza pomoc dla poszkodowanych. To ćwiczenia, które odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Ćmiłowie pod Lublinem. Strażacy ochotnicy pod okiem PSP szkolili się, jak reagować na zagrożenia w obiekcie sakralnym.
1: Są to ćwiczenia zgrywające jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczyli prowadzenie działań w pomieszczeniach, w których doszło do pożaru. Pomieszczenia w obiekcie kościoła w Ćmiłowie, założenie pożar w części podpiwniczonej, osoby poszkodowane, więc ratownicy ćwiczyli zasady zachowania się w takich warunkach, mieszczania się, dotarcia do źródła pożaru i ewakuację osób poszkodowanych.
0: Mówił Paweł Kasperek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ta sprawdzała też podziemia świątyni pod kątem wykorzystania ich jako doraźnego schronienia.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Na bulwarze nadodrzańskim otwarto wyjątkową plenerową wystawę pod tytułem Głogowscy Kresowianie, czyli Sami Swoi. Ekspozycja przedstawia trudne, powojenne losy oraz życiorysy lokalnych seniorów, których rodziny po II wojnie światowej osiedliły się na Dolnym Śląsku. O idei zaprezentowania tej historii w przestrzeni codziennych spacerów mieszkańców mówi prezes Głogowskiej Edukacji Kresowej Jan Walczak.
3: Kresowianie, czyli Sami Swoi. Nawiązujemy troszeczkę do tej komedii, natomiast ich życiorysy wcale nie są zabawne, a chcieliśmy pokazać, że są naprawdę nam bliscy, są wśród nas, bo 50% mieszkańców Dolnego Śląska do dziś legitymuje się właśnie pochodzeniem kresowym, więc jest to nasze dziedzictwo, nasza tożsamość, stamtąd jesteśmy.
2: Wystawę na bulwarze można będzie bezpłatnie oglądać przez całe wakacje, a jesienią trafi ona na Dolnośląski Festiwal Nauki. Od 29 czerwca do 11 lipca potrwa 19. edycja Lata w Twierdzy Głogów. W programie znalazły się rejsy po Odrze, zwiedzanie schronów, wycieczki i spacery historyczne. Szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej Głogowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Piątek w Głogowie od rana z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Będzie bardzo ciepło, termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że możliwe będą burze i opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: O pięknej kobiecie będzie to piosenka. Pretty Woman i Roy Orbison na antenie Radia Plus. 25 minut pozostało do 9:00.

Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek informacja sprzed chwili. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął

0: Z portalu te informacje pożyczyłem, na WP przeczytałem wyznanie Kasi Bosackiej, która z kolei gdzieś tam w mediach społecznościowych... Dobra, do rzeczy, chodzi o bób. Uwielbiamy jeść bób. To jest właśnie to sezonowe warzywo, którym się teraz raczymy, ale każdy to robi inaczej. U mnie, ja na przykład jem z łupinami. Moja małżonka nie, sobie tam wszystko odrzuca je, że tak powiem. Ja lubię zasmażkę do tego, Ola nie, i to każdy ma inaczej. Ale Kasia Bosacka powiedziała, że całe życie robiła to źle i że pewien pan z Azerbejdżanu powiedział jej, że należy przepłukać go na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nim osolonej wodzie z dodatkiem kopru. O, pięknie. No ale to czas gotowania przede wszystkim, 10 minut, żeby był zielony w środku, a nie był rozgotowaną paćką. To prawda, że jak się tak je, to czasami jest takie, nie wiadomo co to jest. Ale ja lubię w każdej postaci, także spieszmy się z tymi wczesnoletnimi warzywami i owocami. Truskawek pani ostatnio na mój stragan nie przywiozła, bo powiedziała, że już podrożały i dlatego nie kupiła i byłem zawiedziony. No, korzystajmy póki można, za chwilę co innego wjedzie na nasz stół, ale na razie bób, truskawki, zestaw obowiązkowy. A i fasolka jeszcze szparagowa.
1: Reklama.
2: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega. Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

gdzie widzę siebie za 5 lat, aby do piątku dotrwać, o tym na naszym profilu facebookowym, ale niektórzy dosłownie potraktowali to pytanie i pisali do mnie dzisiaj, gdzie widzieliby siebie za 5 lat. Liza na przykład napisała, mam nadzieję, że w nie gorszym zdrowiu, to w zasadzie najważniejsze, a inne sprawy, oczywiście słuchając ulubionego radia, i tego życzę też w ten weekend fajnego, fantastycznego czasu z naszym radiem spędzonego, no i oczywiście zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pet Shop Boys na koniec, Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i za cały tydzień. Słyszymy się w poniedziałek już z Kasią. Ona tak nie wiedziała, czy dzisiaj będzie, czy nie. Ostatecznie jeszcze nie dotarła, ale już po urlopie wypoczęta będzie budzić was, razem ze mną zresztą, od poniedziałku. Ale zostańcie z nami przez cały weekend. Za chwilę po 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
0: Po reklamie.
2: Let's go, girls.

0: Trzęsienie ziemi w Ministerstwie Infrastruktury. Maciej Lasek traci stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Drapieżnik spacerował m.in. na tamtejszym rynku. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w naszym studiu reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelera premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
0: Przypomnijmy, w ramach CPK powstanie centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat. Alert w Przemyślu. W samym centrum miasta spacerował niedźwiedź. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik był widziany m.in. w rynku i w centrum.
2: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
0: Mówi nam Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego, a jak dodaje Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
3: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
0: Miejskie władze apelują, w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta należy natychmiast powiadomić służby. Tropikalne upały nadciągają nad Polskę. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 kresek. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie najcieplej?
4: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
0: Michał Skolimowski o tym, co nas czeka w pogodzie. Dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Niedźwiedź w Przemyślu, a my na koniec o toksycznych gąsienicach. W kujawsko-pomorskim Pruszczu w ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Kontakt z tym owadem może wywołać poparzenia skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy są trochę zaniepokojeni.
6: Wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła. Spędzenia trzeba uważać w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno. W szczególności ja jako matka muszę patrzeć, gdzie on chodzi. Mamy się na baczności.
7: Nie dotykać, nie łapać tego.
8: Nie wiem, no może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
0: O ostrożność do mieszkańców Pruszcza apeluje sanepid i lokalne władze. Połowa czerwca to okres największej aktywności kuprówki rudnicy.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 19 dzień czerwca w kalendarzu, w dodatku piątek, a piątek 19 czerwca w tym roku wypada Dzień Leniwych Spacerów. I to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej dzisiaj, żeby powoli sobie się przespacerować, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Jeszcze teraz jest przyjemnie ciepło, 22-25 stopni gdzieniegdzie, więc można korzystać. Potem już będzie bardzo upalnie i jeśli leniwie, to lepiej w cieniu.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Benvenuto al ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
5: Let's go!
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Castorama. Teoria.
10: I praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill.
10: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

Sabrina i Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Znowu latem zapachniało, na zegarze 28 minut do 10. Jeszcze raz zaglądam do kalendarza, bo dzisiaj takie imieniny z pana Tadeusza. Gerwazy i Protazy świętują i są ciekawe przysłowia dotyczące tych imion. Na święty Protazy każdy się poparzy i chyba dzisiaj się to sprawdzi, bo upalny dzień przed nami. I jest coś jeszcze. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. I tutaj też się sprawdza. I na to, co pięknego udało wam się wypielęgnować w waszych ogrodach,

0: na działkach albo na parapetach na balkonach. Czekamy. Przypominam, że trwa nasza akcja.
1: Twój zielony zakątek.
0: I na zdjęcia waszych zielonych zakątków czekamy na radioplus.pl. Takie tango i budka suflera. Teraz w Radio Plus.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Bahamy to prawie mamy w Polsce, jeśli chodzi o pogodę, bo będzie upalnie w nadchodzący weekend i ten weekend to już dzisiaj się właściwie rozpoczyna i upał także. Na zegarze 15 minut do 10 i do 10 jeszcze jeden przebój bardzo wakacyjny, między innymi Mango Jerry i This in the Summertime w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

In the Summertime i Mango Jerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, żeby pakować się na wakacje albo na wypad na weekend. Pogoda sprzyjać będzie, to chyba już doskonale wszyscy wiemy. Nad wodę można się wybrać. 3 minuty do 10:00, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Przesłuchanie i prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty dla Gruzina. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Były uchybienia, są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na wiceministra obrony narodowej. Więcej o tym za chwilę. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla mężczyzny podejrzewanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
2: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Mówi minister Kierwiński. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
3: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
4: Teraz trochę spokój wrócił?
5: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że moje dziecko chodzi tutaj blisko do szkoły i trochę się boi samo chodzić.
1: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrolę przeprowadziły władze Ząbek. Wyniki przekazał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Michał Rawa.
6: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
7: W wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potężni. Jeżeli chodzi o eksport, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W takiej sytuacji potrzebne jest...
8: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej Zastalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Przyznam, że liczę na ten niedzielny mecz w Warszawie. 4:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Jesieni jak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze. Piątek, a ja już mam zaproszenie na niedzielę do muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Dobry Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem.
0: I to już niedziela, godzina 15.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Jak się masz, kochani, i happy end w Radiu Plus. Przepraszam, w przebojach z nutą nostalgii. Na pytanie, jak się masz, odpowiadam wspaniale. I mam taką myśl, że przenieślibyśmy studio na przykład do któregoś z waszych zielonych zakątków. Oglądam zdjęcia i pięknie to wszystko wygląda. I balkony, i wasze ogródki działkowe, i ogrody przydomowe. No jest coś fantastycznego. Tym bardziej, że dzisiaj taka pogoda właśnie, że chciałoby się schować w cieniu wśród tych pięknych roślin. Na radioplus.pl czekamy na zdjęcia waszego zielonego zakątka. I do zdobycia, przypominam, za tydzień, w piątek, 5000 zł to w finale. Ale jeszcze dzisiaj koszulka, czasem przesadzam. I Jeremy Jackson i Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

15 minut pozostało do 11. Sezon truskawkowy w pełni. Powoli będzie także wchodził sezon ogórkowy. Amerykanie doceniają nasze ogórki kiszone, ale teraz furorę robią truskawki. W ubiegłym roku na Wimbledonie, zresztą Wimbledon zawsze kojarzy się też z truskawkami, ale w ubiegłym roku Iga Świątek opowiedziała o tym, jak bardzo lubi makaron z truskawkami i świat się tym też, nie powiem, że zachwycał, ale odkrywał makaron. Natomiast zachwyca się Ameryka polskim kompotem z truskawek. Influencerki amerykańskie odkryły właśnie kompot, nazywają to wodą owocową, są zachwycone i ja myślę, że niebawem Amerykanie odkryją także, że koperek można chować w pudełku po lodach.

0: reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

0: Elektryczne gitary na koniec 10. 3 minuty pozostały do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Sejm jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Za chwilę szczegóły. Rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Powiemy też o pomocy dla milionów chrześcijan prześladowanych w Afryce. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Posłowie przegłosowali ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
2: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
1: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszone po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
0: Przypomnijmy, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu, według informacji portalu Zero, miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zdecydował już o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Dziecko miało wypaść z wózka, wciąż jest w ciężkim stanie. Kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce, a jego rodzice zostali zatrzymani, mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.
3: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
0: A do tej tragedii doszło w zeszłym tygodniu w powiecie augustowskim. Wśród gości m.in. minister obrony narodowej i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt wojskowy. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Otworzyła je wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak mówiła, pieniądze z SAFE niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę.
4: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SAFE w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej.
0: Na warszawskich targach obronnych można też wziąć udział w pokazach i warsztatach, ale również zobaczyć czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawie 140 milionów chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej doświadcza prześladowań. Ponad 16 milionów musi uciekać z domów w poszukiwaniu lepszego życia. Z myślą o nich powstała międzynarodowa kampania Arise Africa. Potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego. Aneta Paszko sprawdzała, jak dołączyć do akcji.
6: Wystarczy dorzucić małą cegiełkę i pomnożyć dobro. Dzięki zebranym środkom Open Doors zapewnia chrześcijanom w Afryce wielowymiarowe wsparcie, mówi Dominika Przybysz.
7: Oni nie żyją, tylko starają się przetrwać kolejny dzień. Więc chcemy im zapewnić dach nad głową, dostęp do jedzenia, do opieki zdrowotnej. I na to wszystko są potrzebne pieniądze. Inną taką pomocą są też warsztaty radzenia sobie z traumą. To jest przede wszystkim rozprzestrzenianie się informacji, zwłaszcza też w krajach afrykańskich.
6: Ambasadorem akcji można zostać także poprzez modlitwę i wstawiennictwo. Szczegółowe informacje na stronie Open Doors.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: zielony zakątek.
1: Ja już wybrałam ten zielony zakątek na dziś, ale jeszcze proszę się nie zrażać, że ten dzisiejszy został wybrany, bo jeszcze Janek Pasterski także czeka na wasze zdjęcia. Tym bardziej też, że jeżeli chodzi o zielony zakątek, to finał 26 czerwca, za tydzień, w piątek 5000 zł do zdobycia, ale dzisiaj jeszcze koszulka i od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu także. Koszulka, czasem przesadzam, przecudnej urody, idealna dla tych, którzy uważają, że działka to ich hobby, albo po prostu uwielbiają też kwiaty doniczkowe i dom wygląda przepięknie, jest zazieleniony albo i kwitnący, więc na takie zdjęcia także czekamy. Spośród tych wszystkich, które do nas dotarły, wybierzemy ten najpiękniejszy zielony zakątek, jak co roku. To jest taka akcja, która sprawia nam bardzo dużo przyjemności, bo niesamowicie jest patrzeć na to, jak to wszystko u was wygląda. Ja ten swój dzisiejszy zielony zakątek już wybrałam i za moment przekonamy się, do kogo trafi dzisiaj koszulka.
0: Zielony zakątek.
2: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Twój zielony zakątek.
1: Dzisiaj to zielony zakątek Agnieszki. Nie mój, ale Agnieszki z Nowej Cerkwi. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Agnieszko, twój zielony zakątek, bardzo zielony, ale też i ukwiecony. Dużo czasu spędzasz, żeby to tak wyglądało?
2: Bardzo dużo. To jest tylko jakaś taka mała część mojego ogrodu, bo cały ma 40 arów.
1: Wow.
2: I takich zakątków w tym ogrodzie jest mnóstwo. Szkoda, że mogłam przesłać tylko jedno miejsce.
1: No właśnie, trzeba tutaj wybrać.
2: Także ja codziennie spędzam tam bardzo dużo czasu. No, uwielbiam kwiaty. To jest taki nasz prywatny raj.
1: Czyli weekend zaplanowany w ogrodzie?
2: Oczywiście.
1: Ale będzie pracowany czy odpoczywany?
2: Ja za bardzo odpoczywać. Dla mnie ta praca też jest odpoczynkiem.
1: Jest coś w tym. Ja mam podobnie, że jeżeli mogę, nie mam ogródka, ale jeżeli jestem u kogoś znajomego, kto ten ogródek ma, to chętnie zawsze sobie ręce pobrudzę. Prezent mam dla ciebie. Koszulkę czasem przesadzam, a być może jakieś przesadzanie też się będzie w weekend szykowało.
2: Bardzo się cieszę.
1: Jeśli masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A oczywiście, no pozdrawiam całe Radio Plus, słucham codziennie, no i zapraszam do mojego prywatnego raju.
1: Bardzo dziękuję, uważaj co mówisz, bo jeszcze się zjawię, wszystkiego dobrego.
2: Także będę się bardzo cieszyć, no i oczywiście całą moją rodzinę najbliższą.
1: Pozdrawiamy także, miłego weekendu udanego, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Zielony zakon.

0: To na Sermi i Alan Parsons Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a to nie ja będę opowiadać, a będzie opowiadała dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Jutro w Smakach z Plusem. Opowieści kulinarne z Polski. To też jest tytuł najnowszej książki dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek. Więc trochę tych opowieści na antenie także się pojawi jutro po 10.30. Na zegarze teraz 16 minut do 12.
1: Reklama. Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Men at Work i Down Under w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, jutro słyszymy się po 8:00. Radio
1: Plus. Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Po reklamie.

0: Dwie kobiety więziły niepełnosprawne dzieci przez 15 lat. Dzik potrącił wózek w Krakowie. Niemowlę wyszło już ze szpitala. Dziś rocznica święceń kapłańskich papieża Leona XIV. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców. Utrudnienia na krajowej 70C5 między Nowym Sączem a Krynicą. W Nowej Wsi zderzyły się dwie osobówki, dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat więzić dwie osoby. Wszystko wydarzyło się w jednej z wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o narodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
1: Pewnie ja się nosili na nich, bo by z głowy pobierali.
2: A pan to ile lat tutaj mieszka?
1: Od 66 roku.
2: To pan widział, jak oni się urodzili?
1: Nie widział, ale słyszał. Bramie pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty po domu zagrożone.
2: A pan widział kiedykolwiek?
1: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkę miała.
0: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi. Są nowe informacje w sprawie wypadku w Krakowie. Dzik przewrócił tam wózek z dzieckiem. Zwierzę wystraszyło się psa, a dziecko wyszło już ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji.
3: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie naskórka w okolicach głowy.
0: Urząd Miasta zwołał dzisiaj posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików. W mieście jest już też zapowiedź, że będzie więcej odłowni. Urzędnicy szacują, że w Krakowie mogą być nawet 2000 dzików. W halach Expo na Woli rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne i pojazdy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
4: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
5: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
4: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: 44 lata temu Robert Prevost został księdzem. Dzisiejszy papież przyjął sakrament kapłaństwa 19 czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie w sąsiedztwie Watykanu. Leon XIV przypomina kapłanom, by utrzymywali drzwi otwarte do kościoła. Im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa, powiedział w homilii Ojciec Święty.
7: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z regionu. Główny Urząd Statystyczny prowadzi zakrojone na ogromną skalę badanie gospodarstw rolniczych, które potrwa do połowy sierpnia. W całym kraju analizą objętych zostanie 120 tysięcy gospodarstw, z czego na samym Dolnym Śląsku ankieterzy sprawdzą 6 tysięcy z nich. O celu tej akcji mówi Olga Stryczula, kierownik badań ankietowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu.
8: Po to, żebyśmy wiedzieli, jaki jest obraz rolnictwa. Zintegrowane badanie dotyczące gospodarstw rolnych jest największym badaniem dotyczącym rolnictwa prowadzonym przez statystykę publiczną. Po to, żebyśmy mogli zobaczyć na przestrzeni lat, jak to rolnictwo się zmienia. Jest realizowane takie badania co 3 lata.
7: Rachmistrzowie zapytają m.in. o powierzchnię upraw, po głowie zwierząt czy zużycie nawozów, a zebrane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej. Prace przy budowie nowej ścieżki rowerowej w gminie Głogów postępują zgodnie z harmonogramem. Efekty robót widać już na 2-kilometrowym odcinku, który połączy miejscowości Stare Serby oraz Klucze. Nowa trasa o szerokości 3 metrów znacząco poprawi bezpieczeństwo cyklistów i ułatwi komunikację między wioskami. Inwestycja powstała dzięki unijnemu dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Dolnego Śląska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Głogowa i okolic ostrzeżenie przed niebezpiecznym upałem. Popołudniowe godziny przyniosą nam palące słońce, a temperatura w cieniu wzrośnie dziś aż do 33 stopni Celsjusza. Wieczorem oraz w pierwszej połowie nocy w regionie mogą pojawić się gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi oraz silniejszymi porywami wiatru.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
10: Piąteczek.
9: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski, zaczynamy utworem Volare nel Blu di Pinto di Blu. To utwór, który spopularyzował Domenico Modugno. My słuchamy wersji grupy Gypsy Kings. Radio Plus. Penso con sueño para

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dokładnie za miesiąc w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się koncert wielkich włoskich gwiazd Albano, a także zespół Ricky e Poveri. My też tam będziemy i Radio Plus jest patronem medialnym tego koncertu. Od dziś rozdajemy zaproszenia.
2: Tak jest, i to podwójne zaproszenia, no bo wiemy, że na takie wydarzenia zwykle jeździ się w towarzystwie, co nas bardzo cieszy, także dajcie znać, jeżeli jesteście fanami włoskiej muzyki, a zakładam, że wiele osób jest. Jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić? Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i dosłownie za kilka minut w tej sprawie będziemy do kogoś odzwaniali po to, żeby właśnie wręczyć takie zaproszenie na 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: 19 czerwca 1950 roku w San Diego urodziła się Ann Dustin Wilson, amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu Heart. Tę grupę tworzy wspólnie ze swoją siostrą Nancy. No i to zespół, który ma na swym koncie tak wielkie przeboje, jak chociażby piosenka Alone, którą już teraz przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Shaking Stevens i Teardrops i ta niezapomniana gitara Hanka Marvina z zespołu The Shadows. No to jest przebój, do którego lubimy wracać.
1: Zgadza się, no ale teraz to, co najważniejsze, bo obiecaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu 18 lipca, tam włoski wieczór, bo i Albano się pojawi, a także Ricky Epoveri. No właśnie, to mamy pierwszego szczęściarza. Krzysiek jest z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i pana Marka, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło. Wiemy, że na co dzień jesteś kierowcą autobusu i to w Gdańsku, czyli nie będziesz miał daleko.
2: Dokładnie, rzut kamieniem i już jestem w Operze Leśnej.
1: Ale przekonałeś nas tym, że często, często można u ciebie posłuchać włoskich przebojów. Pasażerowie mogą, kiedy są z tobą w trasie.
2: Tak, no Radio Plus zawsze jest ze mną od bladego świtu, praktycznie od 4 rano, dla niektórych od 4 w nocy. Zawsze Radio Plus, no i jak włoski hit jakiś leci, no to niestety, no pasażerowie chciał, nie chciał, no muszą go słuchać razem ze mną.
1: A ja wiem, czy niestety, chyba są zadowoleni. A z kim się wybierasz do Sopotu w takim razie?
2: A z moim kolegą Markiem, który prawdopodobnie słucha, bo siedzi w biurze, w księgowości, klepie tam tabelki, więc panie Marku, jedziemy do Sopotu.
0: Bardzo proszę,
1: bardzo,
0: zobaczymy.
1: Bardzo nas to cieszy, bo też będziemy tam na miejscu, także do zobaczenia, dobrego wieczoru.
2: Z Markiem do pana Marka i do pana Janka. O Jezu, tak się zastraszył, do pana Janka. Tak,
1: trzymaj się.
2: Dzięki bardzo, trzymajcie się, dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Włoszech, no i Kwalini, jeden z największych hitów ery Italo Disco, już teraz na antenie Radia Plus.
1: Thank you, please. This evening at the chapter, 73.

0: Za nami wielki hit dekady lat 80. i wielka gwiazda tamtych czasów to Kim Wilde i You Came. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Ja, ładnie się złożyło, bo dwie gwiazdy obok siebie, obydwie panie i Paula Abdul, no właśnie teraz, za moment. Ale jeśli chodzi o kalendarz, to 19 czerwca 62 roku właśnie Paula Abdul się urodziła i dzisiaj świętuje swoje urodziny.
0: Znakomita tancerka, choreografka, uczyła tańca m.in. Michaela Jacksona, choć jego uczyć nie było trzeba, ale ćwiczyła dla niego, przygotowywała układy choreograficzne, także George Michael był jej uczniem. Paula Abdul to też zdolna wokalistka, ma na swym koncie kilka hitów, wśród nich balladę Rush Rush.

0: reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita $0,99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów $21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Prześliczna wiolonczelistka i skaldowie za nami. Pora na zaproszenie na muzyczny alfabet w niedzielę. Moim Państwa gościem będzie człowiek drugiego planu. Bo jego nazwisko
1: trochę tak.
0: Specjalnie Państwu nic nie powie, ale komponował utwory m.in. dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zbigniewa Wodeckiego, dla Ewy Śnieżanki. Te piękne piosenki z lat 70., 80. usłyszymy, a moim Państwa gościem będzie Adam Hetman.
1: Bo to tak często jest, że piosenkę kojarzymy, ale nie kojarzymy człowieka, który stoi za tekstem albo za kompozycją, a powinniśmy chyba kojarzyć i teraz będzie szansa, żeby to się zmieniło.
0: Dokładnie tak. Zapraszam, naprawdę szykuje się ciekawa rozmowa. Zaproszenie też na dziś i na jutro na godzinę 20. Prywatka z Radiem Plus od 20 do północy. No i pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Przenosimy się do Holandii. Mm-hmm. To zespół Ten Sharp, artyści jednego przeboju, ale przepięknego. Tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Ja idę do studia obok przygotowywać prywatkę na wieczór, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Tak jest. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek i zaraz po godzinie 12 kolejne zaproszenia, kolejne podwójne, no właśnie, bilety do Opery Leśnej w Sopocie, bo tam 18 włoski wieczór, będzie Albano, będzie Ricky Epovery, będziemy też my. Także dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: Nie miałem wcześniej sygnałów o prawidłowościach w szpitalu, zapewnia Rafał Trzaskowski. Paliwa ponownie potanieją, poznaliśmy ceny maksymalne na weekend. Niebezpieczna pogoda w Tatrach, na najwyższych szlakach wciąż leży śnieg. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapewnia też, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
1: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
0: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień portalu Zero, lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń i efekt intensywnych działań. Tak minister obrony narodowej komentuje przełom w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy.
2: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem. Eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
0: A tak mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś w Centrum Expo przede wszystkim panele eksperckie, jutro pokazy, warsztaty i wykłady otwarte dla wszystkich. Paliwa ponownie potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Diesel potanieje o 8 groszy. Od jutra maksymalnie zapłacimy 6,12 za litr. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest niebezpieczna dla wędrowców, ostrzega toprowiec Marcin Józefowicz.
4: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
5: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
6: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
7: No tak właśnie też zwróciliśmy na uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
4: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
0: W najwyższych partiach gór nadal zagrożeniem jest śnieg. Wciąż leży na przykład na szlaku prowadzącym na Rysy.
8: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa. Ruszył przetarg, który wyłoni wykonawcę remontu części fosy miejskiej w rejonie budynku sądu. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a urzędnicy chcą przy okazji zagospodarować betonową przestrzeń z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Szczegóły przybliża prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.
9: Kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg na remont odcinka fosy pod sądem. Ta część ceglana ma zostać wyremontowana. Te skruszone cegły mają zostać zastąpione nowymi. Kotwy, które były kilkadziesiąt lat temu przygotowane po to, żeby zalać to betonem, zostaną usunięte.
8: W rewitalizowanym fragmencie fosy ma powstać wyczekiwana nowoczesna ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży. Kolejowa stacja w Krzepowie po 42 latach oficjalnie zmieniła swoją nazwę na Głogów Krzepów. Przypomnijmy, że dawna wieś została włączona w granice administracyjne miasta w marcu 1984 roku. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe tłumaczy, że wykorzystano czas trwania bieżących prac remontowych, aby ujednolicić nazewnictwo i ułatwić orientację podróżnym. Zmiana ta została w pełni uzgodniona z głogowskim ratuszem. Przed nami niezwykle upalne i duszne popołudnie na terenie całego powiatu głogowskiego. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia poszybują w cieniu aż do 34 stopni Celsjusza. Wieczorem aura ulegnie jednak gwałtownej zmianie. Nad region nadciągają niebezpieczne chmury burzowe, którym towarzyszyć będą silne wyładowania, ulewny deszcz oraz porywisty wiatr.
3: Przeboje z nutą nostalgii.
10: Piątkowe popołudnie i proszę bardzo, teraz Tina Turner w takich weekendowych rytmach. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: bym może, jeśli mogę, się wami zaopiekował właśnie. Już za godzinę mniej więcej o 14.30 będę miał dla kogoś koszulkę z humorystycznym sloganem na piersi. Czasami przesadzam. To oczywiście w kontekście naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek, czyli takiej zabawy, w której prosimy was o przesłanie nam zdjęcia na radioplus.pl. Zdjęcia swojego zielonego miejsca, czyli balkonu, tarasu, działki albo ogrodu. Warto, bo koszulka to jest tylko preludium do wielkiego finału, który już w przyszłym tygodniu, w piątek, konkretnie u mnie po 14.30, a w tymże finale wręczymy komuś 5000 złotych nagrody. Takie pieniądze do wykorzystania na co tylko chcecie, także róbcie zdjęcie i ślijcie nam swoje piękne zielone zakątki na radioplus.pl.
1: Reklama.
2: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś? Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

Weekend się zbliża, piątkowe popołudnie, no i to piątkowe popołudnie, jak wyjdziemy z pracy, piękne, całkiem ciepłe, no i wolne. Przede wszystkim, a w kalendarzu mamy dzień leniwych spacerów. Ja myślę, że będzie szansa w ten weekend, żeby tak leniwie pospacerować.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Baj mi, co mi panie dasz, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.

0: Więziły dwie osoby przez kilkanaście lat. Sąd aresztował kobiety. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi ukradziono 200 tysięcy złotych. Jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Czuwanie z ojcem Pio. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. To matka i siostra rodzeństwa. Dramat rozegrał się w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
1: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
0: Mówił Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Bliźniacy mają teraz 47 lat. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
2: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Przypomina broń palną. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich, Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać na przykład do mycia zębów.
3: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
0: Mówiła dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Droszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale problemy z wodą będą co najmniej do poniedziałku.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro w Krakowie Czuwanie z ojcem Pio to 24. edycja ogólnopolskiego czuwania czcicieli świętego ojca Pio i członków grup modlitwy pod hasłem Z ojcem Pio zasłuchani w Boga. Co roku przyjeżdża tu kilka tysięcy osób, mówi kapucyn brat Maciej Zinkiewicz.
5: To jest przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za dar życia, świętości, też za właśnie beatyfikację, kanonizację ojca Pio i okazja do modlitwy, do zanoszenia Panu Bogu kolejnych naszych intencji. Zawsze są relikwie ojca Pio, rękawica albo cała chusta, którą okrywał swój bok.
0: Spotkanie rozpocznie wprowadzenie relikwii świętego. Będzie też modlitwa, uwielbienia, msza święta i konferencje. Czuwanie jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
6: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Powiat głogowski rozpoczyna wyczekiwany od lat kompleksowy remont drogi łączącej Leszkowice z Kotowicami. Gruntownej modernizacji zostanie poddany zniszczony odcinek o długości niemal 2 km. O zakresie planowanych prac drogowych mówi członek zarządu powiatu głogowskiego Dorota Młodecka.
7: My nie zmieniamy tu parametrów technicznych tej drogi. Robimy remont, a zatem szerokość i długość tej drogi pozostaje. Niemniej jednak zmieniamy całkowicie nawierzchnię tej drogi. Dodatkowo robimy zmianę organizacji ruchu, jak również poziome i pionowe znaki.
6: Na czas prowadzenia robót budowlanych trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Policja szuka sprawców dewastacji zabytkowych schronów, którymi opiekuje się głogowski ruch odkrywców tajemnic. Wandale zniszczyli elewację obiektów, ale ich zachowanie zarejestrował monitoring. Stowarzyszenie opublikowało już w sieci kadry z nagrań i złożyło oficjalne zawiadomienie do służb. Za uszkodzenie zabytków sprawcom grozi bardzo surowa kara, nawet do 8 lat więzienia oraz wysokie nawiązki finansowe.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Przed nami upalne popołudnie w Głogowie z temperaturą do 34 stopni. Wieczorem pogoda drastycznie się jednak zmieni. Nad region nadciągają gwałtowne burze z ulewami oraz silnymi porywami wiatru.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Lionel Richie już teraz w Radiu Plus, a ja mówię dzień dobry, 5 minut po 14. Janek Pasterski.

0: Kocham cię, kochanie moje, to Manam w Radiu Plus. Jeszcze parę minut do kolejnego rozstrzygnięcia naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, ale to wystarczająco długa chwila, żeby złapać za swój telefon komórkowy i zrobić zdjęcie ze swojego balkonu, tarasu, ogrodu czy też działki, bo ta zabawa nazywa się Twój Zielony Zakątek, czyli liczymy właśnie na fotografie waszych takich zielonych miejsc. Koszulka z napisem "Czasami przesadzam" za chwilę powędruje w czyjeś ręce, ale też przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł, a to już w przyszły piątek w wielkim finale, kiedy wybierzemy zdjęcie, które najbardziej przypadło nam do gustu. A zatem zapraszamy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Zielony Zakątek.
1: Tym razem naprawdę piękny zakątek Renaty. Dzień dobry, Renato.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to opowiadaj teraz, bo ja klasycznie zawsze pytam, wiesz, na zdjęciach nie wszystko widać, ale czy to jest działka?
2: To jest

0: Ogród.
1: To jest ogród.
0: Ogród.
1: Ogród.
0: Dom.
1: Okay.
0: Z ogrodem.
1: Dom z ogrodem.
0: Dom z ogrodem. No,
1: przepiękny ogród, bo od razu w oczy rzucają się oczywiście te fantastyczne kwiaty, drzewa i cudownie przycięta trawka.
0: No tak, no to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, ta trawka.
1: Ładnie wygląda, ale wyobrażam sobie, że żeby tak wyglądało, to troszkę się trzeba napocić przy tym.
0: Oj, dużo.
1: Oj, dużo. To ty jesteś odpowiedzialna za ten kształt ogrodu? Tak? Okej, świetnie. No i piękny domek i do tego jeszcze widzę, że ławka, na której można usiąść, i stoliczek. No, jest też chyba miejsce na grilla. No cudownie po prostu, krótko mówiąc.
0: No jest ognisko.
1: Ognisko.
0: Nie grill, tylko ognisko.
1: Ognisko z paleniskiem.
0: A,
1: tak, dobrze. To fajnie. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus i oczywiście też szansę na to, żeby już za tydzień w piątek o tej porze mniej więcej powalczyć w wielkim finale, gdzie można wygrać 5000. Także trzymam kciuki i bardzo gratuluję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję. A mogę was pozdrowić?
1: Oczywiście.
0: Bo was kocham. Słucham waszego radia właściwie od rana do późnego wieczora.
1: Bardzo dziękuję.
0: A pozdrawiam moją rodzinę przede wszystkim i moich przyjaciół.
1: Trzymaj się ciepło. Dobrego weekendu.
0: Dziękuję.

0: strony Zakątek.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji plus jeden za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.

0: Scott McKenzie i San Francisco. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Zmiany w stołecznych szpitalach, zapowiada Rafał Trzaskowski po aferze z lekarzem. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie, zmienił się program pokazów. Rozpoczęła się sesja plenarna Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga, kierowcy potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku, a wszystko przez roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kasprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. A w warszawskim ratuszu był dzisiaj nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
2: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
1: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
2: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
1: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
0: Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej zwrócił szpitalowi 500 000 złotych i został wyrzucony z pracy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
3: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
0: Mówiła Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Zarówno maszyna, jak i fragment pasa startowego zostały uszkodzone. Zmieniono przez to program pokazów lotniczych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. W homilii metropolita krakowski nawiązał do Ewangelii o skarbach i wzroku. Zaznaczył, że Jezus pozostawia dwa ważne kryteria pomocne w rozeznawaniu podczas tego spotkania.
5: Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej Synodu. Jak widzisz? Jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok? Czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny? No i nie widzisz czysto. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej. Co jest skarbem, co nim nie jest i jak widzisz?
0: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, a synod ma zakończyć się w październiku przyszłego roku.
6: Zapraszam na wiadomości z regionu, Karolina Stępień. La Palma, Agadir czy Zanzibar to tylko niektóre z egzotycznych kierunków czarterowych, z których podczas rozpoczynającego się lata skorzystają pasażerowie wrocławskiego lotniska. Port lotniczy, z którego chętnie latają mieszkańcy naszego regionu, przygotował na te wakacje kilka nietypowych niespodzianek. Do zaplanowania urlopu w nieoczywistych miejscach zachęca rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski.
7: Wracają loty na Islandię. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń.
6: Z kolei pod koniec sierpnia z Wrocławia ruszy także zupełnie nowe, bezpośrednie połączenie na Madagaskar. Od sierpnia Głogowianie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji. Stawki wzrosną średnio o 5 zł od osoby. W gospodarstwach do 3 osób opłata wyniesie 51 zł od lokatora. W 4-osobowym będzie to 49 zł, a w 5-osobowym 44. Południe w Głogowie przyniesie upał do 34 stopni. Wieczorem mogą pojawić się gwałtowne burze. Na szczęście nadchodzący weekend przyniesie nam trochę ulgi. W sobotę i niedzielę niebo nad regionem całkowicie się wypogodzi, a temperatura spadnie do 24 stopni w cieniu. Przez oba dni czeka nas piękna, stabilna i bezdeszczowa aura.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Halina Frąckowiak, teraz właśnie w Radio Plus na początek tej godziny. Tin Pan Alley, 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Ja myślę, że takie propozycje, takie nieco wolniejsze do potańczenia, do przytulania się, ale również te szybsze na pewno pojawią się w prywatce z Radiem Plus, a to podwójne wydanie, bo dzisiaj, ale także jutro od 20 do północy Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to tradycyjnie muzyczny alfabet i gość Marka.
1: Dzień dobry, Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.

Ale pięknie, Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat i to piątkowe popołudnie i weekend już za rogiem, bo to właściwie w pół do 16, czyli już niedługo. Będziemy kończyli robotę w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. Teraz piękny duet Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.

Radio Plus. Eurythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus, a ja mówię już do usłyszenia i bardzo dziękuję. Życzę dobrego weekendu, Janek Pasterski. Do poniedziałku, zaraz po 12.

0: Reklama.
1: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
2: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy w mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 1,5 miliona na ocieplanie wizerunku jest zapowiedź kontroli krakowskich radnych. Więcej pociągów na Mazury, nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, za godzinę powinien zostać przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
2: Właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela.
1: Mówi Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K. To Rosjanin, który był zagorzałym krytykiem Kremla. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Ma dotyczyć wydatków m.in. w zarządzie infrastruktury sportowej.
3: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
1: Miejskie spółki takie jak Krakowski Holding Komunalny zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.

0: dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
1: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu w Centrum Expo jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
2: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
3: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
2: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest broń masowego rażenia.
2: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągiem na wakacje nad jeziorem Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
6: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
1: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
7: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
8: Uf, jak gorąco, uf, jak upalnie, takie słowa słychać na chodnikach, w autobusach, w samochodach cały dzień, drodzy Państwo, bo naprawdę jest bardzo ciepło, do 33 stopni Celsjusza aktualnie wskazują nam na termometrach słupki rtęci. Oczywiście pamiętać trzeba o tym, żeby się nawadniać, jeśli ktoś nie musi, to lepiej niech nie wychodzi, a jak wyjść, to można wieczorem. Burze i opady deszczu synoptycy na dziś nam jeszcze zapowiadają, ale nie przyniosą nam ochłodzenia.
7: Programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
8: 16 minęła, rozpoczynamy w magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Jest piątek, 19 dzień czerwca. Mateusz Król, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Prawie 2 km nowej nawierzchni, bezpieczniejsze w obocza i nowoczesne oznakowanie. Druga powiatowa numer 1010D łącząca Leszkowice z Kotowicami przejdzie gruntowną metamorfozę. Na realizację tej wyczekiwanej inwestycji wykonawca ma 4 miesiące. Szczegóły już teraz w materiale.
2: Szanowni Państwo, ta praca daje naprawdę dużo satysfakcji, ponieważ dziś ogłaszamy, że remont drogi z Kotowic do Leszkowic rozpocznie się już niebawem. Jutro zostanie podpisana umowa. W całości inwestycja zostanie zrealizowana z budżetu powiatu.
3: Mówi starosta głogowski Michał Wnuk.
2: To niemal 1 300 000 złotych. Czas realizacji do 4 miesięcy. Wierzymy, że firma, która wygra przetarg, firma Poldruk, te inwestycje wykona w terminie, a być może nawet szybciej, tak aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Leszkowic, Kotowic, ale także całego powiatu głogowskiego, który odwiedza tę miejscowość. Już za niedługo te dziury, które są przed nami, znikną. Zostanie nowa nawierzchnia wylana, ale o tym

0: szerokość i długość tej drogi pozostaje. Niemniej jednak zmieniamy całkowicie nakładkę, czyli nawierzchnię tej drogi. Dodatkowo robimy zmianę organizacji ruchu, jak również poziome i pionowe znaki. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta infrastruktura drogowa się ciągle poprawiała, zatem kolejna nasza droga zostanie wyremontowana i mamy nadzieję, że będzie służyła długo mieszkańcom.
1: To jest to droga, o którą mieszkańcy pytali, zabiegali o remonty, o załatanie chociaż dziur, dodaje Dorota Jewniewicz, wójt gminy Pęcław. Dlatego bardzo się cieszę, że ten remont, długo wyczekiwany remont przez mieszkańców, dojdzie wreszcie do skutku. Dziękuję zarządowi powiatu za to, za współpracę, za to, że reaguje na potrzeby mieszkańców gminy Pęcław, że zauważa te potrzeby i w miarę możliwości reaguje. Remont tej drogi, tak jak powiedziałam, długo wyczekiwany przez mieszkańców, na pewno poprawi bezpieczeństwo, komfort jazdy użytkowników tej drogi. Dlatego cieszę się, że kolejna inwestycja w gminie Pęcław jest realizowana przez powiat i mam nadzieję, że ta współpraca będzie układała się nadal tak dobrze.
2: Na czas prowadzenia robót budowlanych trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Jednak efekt końcowy z pewnością zrekompensuje chwilowe niedogodności. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
2: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
3: do mojej idę.
4: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
2: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nadto fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
1: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
3: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
1: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
4: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich. A tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
5: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra.
7: Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
12: To po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nadchodzi fala upałów, w weekend nawet 35 stopni. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
14: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
13: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
12: O czym informował Michał Skolimowski. Będzie gorąco i to bardzo. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
15: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
16: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
17: Lepiej się schować do cienia.
15: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila

0: Uwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
1: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
0: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
2: To był Dawid Olszewski, dziękujemy. Wstrzymany ruch kolejowy na fragmencie trasy Poznań-Berlin, a to przez awarię między Nowym Tomyślem a Opalenicą.
3: Do awarii doszło po godzinie 14, jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe. Na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
2: O czym informował Paweł Adamczewski.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników.
5: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów
2: Gdynia. Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach, a to wszystko 11 lipca.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
7: Uf, jak gorąco, uf, jak upalnie, takie słowa słychać na chodnikach, w autobusach, w samochodach cały dzień, drodzy Państwo, bo naprawdę jest bardzo ciepło, do 33 stopni Celsjusza aktualnie wskazują nam na termometrach słupki rtęci. Oczywiście pamiętać trzeba o tym, żeby się nawadniać, jeśli ktoś nie musi, to lepiej niech nie wychodzi, a jak wyjść, to można wieczorem. Burze i opady deszczu synoptycy na dziś nam jeszcze zapowiadają, ale nie przyniosą nam ochłodzenia na weekend one.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Skradzione skarby królów nie przepadły. Do Polski wracają m.in. średniowieczny rękopis Gaudem Mater Polonia oraz pierścień Zygmunta I Starego, o czym poinformował resort kultury. Jakie znaczenie historyczne i kulturowe mają dla Polski i gdzie trafią skarby? O tym w naszym materiale.
2: To miesiące, a często lata analiz i pracy badawczej. W zeszłym roku Polska odzyskała ponad 100 cennych, utraconych obiektów. Od początku tego roku udało się odzyskać już ponad 30 dzieł, w tym dwa ostatnie, dzięki owocnej współpracy ze stroną niemiecką, mówi Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
3: Powrót tych obiektów jest wyjątkowy, dlatego że one naprawdę są znaczącymi obiektami historycznymi dla Polski i dla dziedzictwa tego kraju. Pierścień rodowy króla Zygmunta I Starego to jest obiekt mówiący o naszej państwowości. Hymn Gaudem Mater Polonia to jest hymn, który Polacy śpiewali w XIV-XV wieku. Jest głęboko zakorzeniony w naszej tożsamości, w naszej tradycji. Dlatego tak mocno i intensywnie walczyliśmy o to, żeby właśnie te obiekty wróciły jak najszybciej.
2: Informacje o odkryciu w zbiorach jednego z niemieckich muzeów zaginionego pierścienia Zygmunta I Starego opublikowała dr Ewa Latkiewicz, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziś nie kryła radości, że skarb wrócił do Polski.
4: Cudownie, że wrócił do Polski, ponieważ jest takim maleńkim reliktem istniejących skarbów. Bardzo maleńkim, bo z źródeł wiemy, że były to skarby jedne z najwspanialszych w Europie. Dziedzic tych skarbów, król Zygmunt August, odziedziczył i pomnożył te skarby. Przyjezdni z Europy zachwycali się, że nikt w Europie nie ma takich skarbów jak Korona Królewska w Polsce.
2: To też ważny dzień dla Krakowa, podkreśla profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dyrektor tamtejszego Muzeum Narodowego, bo to właśnie do Krakowa trafi pierścień króla Zygmunta I Starego.
5: Po pierwsze znaczenie historyczne, po prostu wraca historyczny obiekt do miejsca, gdzie powinien być przechowywany, ale ma też znaczenie ideowe i w tym sensie kulturowe. Materializuje naszą wielką przeszłość, to jest jeden z pomników chwały czasów jagiellońskich, rozkwitu Złotego Wieku Rzeczypospolitej. Ten pierścień składa się z dwóch elementów, ze złota 24-karatowego. To ważne, bo ono jest bardzo intensywne, oraz ze specjalnie ciętego diamentu, który jest osadzony w górnej części, jest osadzony płasko. To jest też świadectwo tego, że był takim elementem prywatnym.
2: Pierścień trafi do Muzeum Książąt Czartoryskich. Do pozostałych cennych dzieł będzie go można oglądać od początku lipca. W Polsce udało się też odzyskać fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia.
6: Każdy król koronowany na Wawelu słyszał ten hymn. Rycerstwo, duchowieństwo odśpiewywało. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzisiaj przy uroczystości mogliśmy usłyszeć, jak mógł Zygmunt Stary słyszeć Gaudem Mater podczas własnej koronacji. Jest to tekst, który odśpiewywano po zwycięstwach, przy najważniejszych uroczystościach. Ta kopia jest najstarsza i pochodzi z XIV wieku. Wszystko ma ze sobą bardzo wiele połączeń.
2: Rękopis przez 6 wieków był w posiadaniu Biblioteki Seminaryjnej w Płocku, która należy do jednej z najważniejszych historycznych bibliotek kościelnych w Polsce. Do 1939 roku posiadała niezwykle cenną kolekcję ponad 100 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, przypomina biskup płocki dr Szymon Stółkowski. I jak dodaje, dziś to dziejowa sprawiedliwość i radość także dla Kościoła.
7: Prawdopodobnie najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia, który powstał z okazji kanonizacji biskupa Stanisława Męczennika ze Szczepanowa. Ja się cieszę, że to wróciło do Polski i jestem gotów godzić się na to, żeby to było tutaj właśnie w Warszawie pokazywane, bo na pewno więcej odwiedzających będzie mogło obejrzeć te karty.
2: W Polsce udało się również odzyskać 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Zarówno eksponaty, jak i fragment rękopisu będzie można oglądać w najbliższym czasie w placówkach muzealnych w Warszawie. Aneta Paszko, Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy pokonują kilometry w inny sposób. Myślenie ma przyszłość, mawiają złośliwi, także jeśli metoda dedukcji mówi, że niedopompowane opony spalają miliardy litrów paliw rocznie, no to metoda indukcji już podpowiada, że wystarczy przecież je napompować na kamień, by paliwo produkowało się niejako samo. Kilka dni temu amerykański rząd nakazał wyłączyć dwa modele sztucznej inteligencji firmy Anthropic dla wszystkich, którzy nie są obywatelami USA. Rząd tłumaczył to kwestiami bezpieczeństwa państwa. I nie trzeba być Sherlockiem, by wydedukować, że to kubeł zimnej wody dla przemysłu motoryzacyjnego, no bo tak. Skoro Amerykanie przedmiotowo traktują swoje platformy cyfrowe, to mogą w bezceremonialny sposób włączać lub wyłączać wszystkie albo część usług samochodowych systemów pokładowych. A przypomnę, że robią je i tacy giganci jak Google, Amazon, Microsoft, Apple czy Qualcomm. Na chwilę zamienię się

0: Android Auto czy Apple CarPlay. Mają swoje własne rozwiązania i to do tego stopnia, że każda obecna dziś w Polsce chińska marka ma swój autorski system operacyjny. Za najbardziej zaawansowany uważa się system Dialing koncernu BYD. To uświadamia nam, że europejscy producenci też chyba powinni zacząć myśleć nad własnymi rozwiązaniami, co aktywnie, nie szczędząc środków, powinna zacząć wspierać Bruksela. Chińsko-amerykański egoizm w imię strategicznych celów bowiem jasno wskazuje, że kto tego nie zrobi, to może być uznany za frajera. Podpisanie memorandum pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem kończy blokadę ciśniny Ormus. Utknęło w niej kilkaset kontenerowców, a działania wojenne zniszczyły część infrastruktury przerobu ropy. Powrót do sytuacji sprzed wojny na Bliskim Wschodzie, zdaniem specjalistów, może potrwać co najmniej kilkanaście tygodni. W Polsce tymczasem powolne wygaszanie programu ceny paliw niżej stało się faktem, zniknęła niższa akcyza, a wraz z końcem czerwca wróci wyższy VAT na paliwa. O komentarz w kwestii prognoz cen paliw u progu wakacji poprosiliśmy Urszulę Cieślak z biura Reflex.
1: Pewne jest to, że jakaś podwyżka nastąpi, a więc co najmniej w połowie ten wyższy VAT przełoży się na ceny detaliczne. Wraz z wygaszeniem programu CPN zostaną wygaszone też maksymalne ceny detaliczne, które będą musieli uwzględnić kierowcy w swoich podróżach. I to będzie oznaczało, że znowu ceny na autostradach będą wyższe niż na stacjach w innych lokalizacjach.
0: I to też jest ważna wskazówka. Dotychczas program CPN wymuszał równanie cen do ministerialnego maksimum. Od lipca to się skończy. Niższe ceny ropy naftowej sprawiły, że mimo wygaszania CPN olej napędowy zamiast zdrożeć potaniał. Obecnie litr tego paliwa kosztuje średnio 6,30 zł, czyli o 5 groszy mniej niż przed tygodniem, a regularna etylina 95 zdrożała o 12 groszy na litrze i jej średnia cena to teraz równo 6 zł. Unia Europejska pracuje nad przepisami mającymi zatrzymać chińską ekspansję motoryzacyjną, a Chińczycy w tym czasie nasilają napór na europejskie rynki. Z jednej strony najwięksi producenci zwalniają część swych załóg i tną plany produkcyjne, z drugiej w miejsce zamykanych zakładów chcą wejść Chińczycy, ale też jest i trzecia furtka, mieszane chińsko-europejskie spółki, które w celu utrzymania zatrudnienia w swoich fabrykach będą produkować chińskie auta. Robi to na przykład Stellantis czy Volkswagen. Czasu na dopinanie umów jest mało, bo europarlamentarzyści mają rychło zająć się propozycjami zasad nazywanych tak roboczo Made in Europe. Mają one polegać na tym, że 70% aut sprzedawanych w obszarze Unii Europejskiej ma mieć 70% europejski wkład. I to od projektowania, inżynierii, przez produkcję komponentów, baterii, aż po końcowy montaż pojazdów. Największym straszakiem jest jednak zapis, że inwestycje zagraniczne przekraczające 100 milionów euro z krajów posiadających ponad 40% globalnych zdolności produkcyjnych w kluczowych sektorach wymagałoby zgody organów regulacyjnych Unii. I to dlatego słynne chińskie przeciąganie negocjacji w nieskończoność może się nagle w cudowny sposób zakończyć. Zróbmy sobie teraz chwilę oddechu, a po przerwie w drugiej części magazynu Polska producentem 400 tysięcy elektryków rocznie, a w teście Peugeot 5008, czyli praktyczny SUV z genami minivana. Auto Plus.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska będzie miała swoje auto elektryczne. Nie będzie to Izera, być może w ogóle nie będzie ono sprzedawane jako polska marka, ale będzie produkowane w naszym kraju z udziałem tajwańskiego Foxconna w fabryce w Jaworznie. To już kolejna zapowiedź współpracy, choć nie mogę się oprzeć wrażeniu, że stronie polskiej chyba jakoś bardziej na niej zależy. Na razie mamy obietnicę, że oficjalnie już umowa, bo wcześniej parafowano co najwyżej promesę głębszej współpracy, zostanie pod podpisana jesienią. Wczesną, późną nie wiadomo, za to dokładnie wiadomo, że za 3 lata produkcja ma sięgnąć najpierw 100 tysięcy egzemplarzy, a potem docelowo nawet 400. Super! Inny premier i wcześniej zapowiadał 1 000 000 aut elektrycznych, które już dawno powinny jeździć po Polsce. Tak, wiem, nikt ci tyle nie da, ile ci polityk obieca, ale wiecie co? Ja wciąż czekam i na jedno, i na drugie. A nuż się to ziści. Zerknijmy teraz do garażu.
0: Test Auto Plus.
1: A tu rodzinny SUV, największe auto Peugeota, model 5008 w wersji 7-osobowej, sprytnie osobowej, powiedziałbym, bowiem na co dzień fotele trzeciego rzędu są schowane pod podłogą bagażnika, który, jeśli wierzyć danym katalogowym, w wersji z 5 miejscami ma 916 litrów, 348 litrów w konfiguracji z pełnymi 7 miejscami, ale ponad 2200 litrów pojemności ze złożonymi siedzeniami drugiego i trzeciego rzędu. To stwarza spore możliwości przewozowe. Peugeot 5008 ma charakter podkreślany zadziornym, lekko sportowym przodem, czy imitującymi kocie pazury reflektorami przednimi i tylnymi. To SUV, ale inny, taki bardziej wanowaty, i to chyba dobrze, bo w gamie brakowało takiego międzysegmentalnego dromadera. W środku, jak to w Peugeocie, typowo francuskie wzornictwo, w tym słynny iCockpit oraz mała kierownica, dzięki której na zegary patrzymy inaczej niż w innych markach. Wiem, że są zdeklarowani przeciwnicy tego rozwiązania, a mnie się to podoba i wcale nie uważam, że to przeszkadza w percepcji wyświetlanych informacji pokładowych czy obserwacji otoczenia wokół pojazdu. Jest inaczej i tyle. Co innego fortepianowa czerń, która łatwo chwyta odciski palców, tłuszcz i brud, a tej we wnętrzu nie poskąpiono nawet na kierownicy. 2 ekrany zlane w jakby jedną taflę też trzeba co jakiś czas przecierać, bo to wygląda jak po ataku nakremowanych 2-latków. Responsywność dotykowego ekranu centralnego też pozostawia trochę do życzenia, choć poprawiono to względem poprzedniej generacji. Da się względnie szybko wyłączyć sygnalizatory systemu ADAS, choć wymaga to ustawienia odpowiednich skrótów, na przykład w dotykowym trzecim ekranie, tak zwanym iToggle. Po pewnym czasie jednak kierowca przestaje już skupiać się na detalach, a zaczyna tylko na drodze, co samo w sobie jest dobre. Jazda 5008 jest zatem, że tak powiem, nieangażująca. Pod maską testowanej wersji pracował najsłabszy silnik. Znana dobrze miękka hybryda o mocy 145 koni i pojemności 1,2 litra, sprzężona z 6-biegowym automatem, i jest to absolutne minimum, jakiego można oczekiwać od auta zdolnego przewozić 7 osób. Określić go jako dynamiczny, no to nie powiedzieć wszystkiego. Określać jako dychawiczny, no to osądzać go niesprawiedliwie. I właśnie Peugeot 5008 w tym bazowym silniku jest gdzieś po środku. Za to nie jest źle ze spalaniem, bo średnia z testu to całkiem satysfakcjonujące 7,1 litra na 100 km. W mieście przy spokojnej jeździe to 6,5 litra nawet. Zawieszenie jest też niczego sobie. Oczywiście nastawione na komfort i łagodne wygaszanie nierówności jezdni, ale miękkie nastawy amortyzatorów jakoś się w tym wszystkim bronią i powodują, że po długiej podróży nie czujemy się zmęczeni. To też jest sztuka budowy samochodów. Tyle tylko, że aż się prosi o mocniejszy napęd do tego typu aut, i tu koncern Stellantis na razie niewiele ma do powiedzenia i przede wszystkim zaoferowania. Albo elektryk, albo drogi plug-in. No właśnie, cena. W topowej wersji wyposażenia GT Exclusive Peugeot 5008 z bazowym silnikiem 1.2 kosztuje 205 tysięcy złotych. W takiej cenie, no, można już dostać całkiem luksusowego Chińczyka. Europejska konkurencja też jest mocna, zatem wszystko pewnie będzie zależeć od finalnych negocjacji w salonie z lwem w herbie. No cóż, Francuzi lekko nie mają, choć auto całkiem. A w kolejce już coś bardziej sportowego, Cupra Formentor w gorącej wersji VZ. Czy taką furą podbijemy tor wyścigowy, czy raczej bulwar nadmorski? O tym już w kolejnym programie. Tymczasem pora kończyć magazyn. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi, pamiętajmy o nadchodzących upałach. W słońcu też bywa niebezpiecznie, w autach bez klimy lepiej robić częste postoje, a zatem jedźcie bezpiecznie i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

0: premier zapowiada kolejny krok. Chodzi o aferę w szpitalu południowym. Przyznał się do winy, ruszył proces w sprawie zabójstwa kobiety w Poznaniu. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Od wypadku na S8 w pobliżu. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
1: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ono będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
0: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w szpitalu południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura. Wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli. Przed sądem przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu ubiegłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem, a w pokoju obok był 2-letni syn pary.
2: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
0: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
3: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
0: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudy Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
5: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od...

0: znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury są Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścienie zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.

Jak już wspominałem, burze czy opady deszczu, jeśli będą się nam pojawiały w ciągu najbliższych dni, to ochłodzenia nie przyniosą, jeśli już to tylko na moment, a to dlatego, że upalny weekend przed nami. Dzisiaj 33 stopnie, jutro 34, a w niedzielę 32 stopnie Celsjusza. Cały czas sporo chwil ze słońcem, chmury na niebie się czasami pojawią, ale one mogą zwiastować właśnie burze czy opady deszczu, takie chwilowe, ale możliwe, że gwałtowne. Miejmy zatem to wszystko na uwadze. 18 minęła, rozpoczynamy wieczór z Radia Plus z Głogów. Mateusz Król, kłaniam się nisko i serdecznie zachęcam, abyśmy

0: Plus Głogów.
1: Świetne wiadomości mamy dla kierowców i budżetu powiatu głogowskiego. Starostwo otrzymało dodatkową dotację w wysokości 630 tysięcy złotych na remont drogi relacji Wojszyn-Borek. Dzięki temu inwestycja zostanie niemal w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych, a zaoszczędzone pieniądze samorząd przeznaczy na kolejne drogowe zadania.
2: Dobrą informację przekazał starosta głogowski Michał Wnuk.
3: Wpłynęła do nas kolejna bardzo dobra informacja z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskaliśmy kolejne fundusze na drogi powiatowe, dokładnie na drogę relacji Borek-Wojszyn, na której już dzieją się właściwie pierwsze prace, pomiary, a w przyszłym tygodniu będziemy mieć tutaj sprzęt, który będzie zrywał nawierzchnię, ale 630 tysięcy, które wpłynie do budżetu powiatu głogowskiego, sprawi, że inwestycja zostanie zrealizowana w niemal 100%.
2: Starosta przypomniał, skąd pochodzą pieniądze.
3: 1 500 000 na inwestycje w całości pozyskane najpierw z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gruntowych, również z Funduszu Terytorialnego, więc będziemy mogli Państwu przekazać już w przyszłym tygodniu kolejne dobre informacje, ponieważ zaoszczędzone środki w budżecie, które mieliśmy na tą drogę, będziemy mogli przeznaczyć na kolejną drogową inwestycję w powiecie głogowskim.
2: Choć obecnie w miejscu planowanej inwestycji trwają pomiary geodezyjne, to jednak już od najbliższego poniedziałku na drogę wyjedzie ciężki sprzęt.
3: Zmiana organizacji ruchu jest od poniedziałku. W tym tygodniu trwają na drodze pomiary, a z informacji, które mamy od wykonawcy, ciężki sprzęt już całkowicie droga zostanie zablokowana w poniedziałek. Więc chcemy zwrócić się o ostrożność do mieszkańców. Będzie wyznaczony objazd. No i liczymy na szybkie zakończenie inwestycji. Myślę, że w te wakacje na pewno będziemy poruszać się tutaj nową nawierzchnią.
2: To, czego dotyczyć będzie remont drogi, mówi Młodecka, członek zarządu powiatu głogowskiego.
4: Wymienimy całkowicie nawierzchnię tej drogi. Będziemy robić również pobocza skruszywa wraz z frezowiną. Dodatkowo mamy w planie poprawę rowów, czyli wyprofilowanie rowów i wyczyszczenie skarb i przeciskarb oraz znaki pionowe i znaki poziome na tej drodze zostaną wykonane i wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.
2: Nie zmieni się jednak szerokość ulicy.
4: Tu nie zmieniamy szerokości drogi, po prostu wymieniamy nawierzchnię, jest to remont, nie jest to przebudowa, zatem zupełnie nowa nawierzchnia, ale myślę, że spokojnie ten standard, który powinien być na drodze powiatowej, zostanie zachowany.
2: Przypominamy, od poniedziałku ruszą roboty i wykonawca apeluje do kierowców oraz mieszkańców o zachowanie ostrożności, obserwowanie oznakowania i stosowanie się do nowych zasad ruchu. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnych historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anerii Weissowej będzie można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa Spotkały się nasze spojrzenia od 29 maja pod patronatem Radia Plus. Poznamy na niej twórczość jednego z najważniejszych malarzy młodej Polski, mówi Renata Pyzio.
2: Od 29 maja bieżącego roku w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach będzie można oglądać wystawę czasową poświęconą twórczości Wojciecha Weissa i jego żony Anerii Ireny Weissowej. Ekspozycja Spotkały się nasze spojrzenia to nie tylko spotkanie z malarstwem wybitnych artystów, ale także opowieść o domu, miłości, codzienności i duchowej bliskości dwojga ludzi sztuki. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu, programu Województwa Małopolskiego Muzea Domowe. To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka, o pięknie codzienności i chyba też o tym, że sztuka może być sposobem przeżywania świata. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach po raz kolejny prezentujemy wielkie dzieła wspaniałych artystów. Do tej pory nasi zwiedzający mogli oglądać jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha Wiejskie chaty pośród drzew. Następnie mieliśmy ekspozycję 40 prac Nikifora Krynickiego, a teraz właśnie nasi zwiedzający od 29 maja do 31 października bieżącego roku będą mogli spotkać się z dziełami Weissów. Więc zapraszamy serdecznie do Wadowic. Niech to będzie taka podróż we wspaniały świat malarstwa, ale też wielkich wartości, które towarzyszą każdemu z nas. Wystawę będzie można zwiedzać w dni otwarcia muzeum w ramach biletu wstępu do domu rodzinnego Jana Pawła II.
0: Radio Plus Głogów.

chmury nadciągają zdecydowanie. Za chwilę może pogrzmieć na naszej antenie Tina Turner, a za chwilę m.in. Stevie Wonder i Kylie Minogue. 13 minut do godziny 19.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Niestabilny rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael atakuje Libana. Dziś sekcja zwłok mężczyzny po wypadku w Świdniku. Za kierownicą siedziała sędzia. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nadal duże utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Opacz. Przypomnijmy, bus potrącił tam kobietę, która wysiadła z samochodu. Walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła na pokładzie śmigłowca LPR. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, mogą potrwać nawet 2 godziny. Izraelski atak po ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Oficjalnie zawieszenie broni obowiązuje od 4 godzin. Przez zaostrzenie sytuacji w Libanie w ostatniej chwili odwołano rozmowy USA z Iranem w Szwajcarii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeśli ostatecznie ataki ustaną?
2: Wydaje się, że otwiera to furtkę do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Niewykluczone, że dojdzie do nich jeszcze w ten weekend. Zgodnie z zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni, Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznego traktatu pokojowego. Pomimo zawirowań, Iran pozwolił na ruch statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. Amerykanie także oficjalnie potwierdzili zniesienie blokady irańskich portów. Jednak to, czy takie warunki zostaną utrzymane, zależy od tego, czy utrzymane zostanie zawieszenie broni.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Dziś sekcja zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
3: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
1: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Trwa wielkie liczenie strat po wiosennych przymrozkach. Tak jest m.in. w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. Niskie temperatury najgorzej zniosły drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
4: W tych stratach borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
1: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Najtrudniejsza sytuacja jest z kolei w powiatach sandomierskim i buskim. Tam straty sięgają nawet 90%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa letnia sesja egzaminacyjna dla studentów. To czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
1: A jak uczyć się skutecznie? Mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
1: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji

Jak już wspominałem, burze czy opady deszczu, jeśli będą się nam pojawiały w ciągu najbliższych dni, to ochłodzenia nie przyniosą, jeśli już to tylko na moment, a to dlatego, że upalny weekend przed nami. Dzisiaj 33 stopnie, jutro 34, a w niedzielę 32 stopnie Celsjusza. Cały czas sporo chwil ze słońcem, chmur na niebie się czasami pojawią, ale one mogą zwiastować właśnie burze czy opady deszczu, takie chwilowe, ale możliwe, że gwałtowne. Miejmy zatem to wszystko na uwadze.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: 19 nam już jakiś czas temu minęła, czas na sprawy lokalne na naszej antenie. Warto powiedzieć o tym, co szykować się będzie w Głogowie, bowiem ruszył przetarg, który wyłoni wykonawcę remontu części fosy miejskiej w rejonie budynku sądu. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a urzędnicy chcą przy okazji zagospodarować betonową przestrzeń z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Szczegóły tej inwestycji przybliża prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz.
2: Kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg na remont odcinka fosy pod sądem. Ta część ceglana ma zostać wyremontowana. Te skruszone cegły mają zostać zastąpione nowymi. Kotwy, które były kilkadziesiąt lat temu przygotowane po to, żeby zalać to betonem, zostaną usunięte.
1: W zrewitalizowanym fragmencie fosy ma powstać wyczekiwana nowoczesna ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży.
0: Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Szykuje się, drodzy państwo, początek lipca. Ja wiem, że niektórzy uznają mnie za może nie do końca kojarzącym się z rzeczywistością, ale jest 19 czerwca i absolutnie trzeba mówić, że lipiec się zbliża, a zbliża się także zatem rowerowa pielgrzymka głogowska, która ruszy 2 lipca. Zapisy chętnych trwają, organizatorzy zachęcają, aby przed wymagającą trasą zadbać o kondycję, mówi pilot wyprawy Mateusz Łopatko.
2: Apeluję i zachęcam do tego, żeby przed pielgrzymką sobie rowerem pojeździć. Takim wyznacznikiem, czy moja kondycja jest odpowiednia, czy nie, jest przejechanie 20 km w ciągu około godziny. Jeżeli ten dystans damy radę przejechać i nie jesteśmy krańcowo wyczerpani, no to znaczy, że powinniśmy dać radę w przejechaniu pielgrzymki.
1: No i właśnie, bardzo ważne to wszystko jest, zwłaszcza, że weekend przed nami ciepły, można na rowerze pojeździć. A ja życzę oczywiście udanego weekendu. Mateusz Król, kłaniam się nisko i dziękuję za uwagę.
0: Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: Tuje. Nowa atrakcja na wakacje. Rejsy Odrą ze Szczecina do niemieckiego Garz. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przekazała kancelaria prezydenta. To po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów.
4: W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
3: Relacjonuje Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant policji natychmiast ogłosił alarm dla całej jednostki, a na miejscu tragedii wciąż pracuje prokurator.
4: Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
3: Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta, informuje stołeczny ratusz i dementuje kolejne doniesienia portalu Zero.pl, który informuje, że Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce już rok temu. W prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy miał mu je przekazać były ordynator chirurgii. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Według informacji portalu, ordynator chirurgii miał już rok temu alarmować zarząd, radę nadzorczą i prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski miał poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, pisze w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, a wcześniej mówił podobnie na konferencji prasowej.
6: Do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Nie słyszałem o tego typu doniesieniach.
5: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że z jego wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.
3: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego według ostatnich doniesień miał stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Potężne burze, a na termometrach nawet 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Tak będą wyglądać najbliższe dni. Już teraz burze przechodzą m.in. przez Wielkopolskę.
7: Pomęczymy się cały weekend. W niedzielę też burzowo, też gorąco. Natomiast ciężar tej takiej najgorszej pogody pod względem burz i opadów przeniesie się bardziej do wschodniej i centralnej części kraju.
3: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dodajmy, że alerty będą obowiązywać do końca weekendu.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
9: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
3: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
8: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
10: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks piątkowej prywatki otwiera duet Modern Talking utworem Brother Louie. Potem trio Baltimora i Tarzan Boy, będzie też formacja Eight Wonder i I'm Not Scared.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na solidną dawkę muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Na początek hiszpański duet Baccara i Kuchiku, potem Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Będzie też grupa Village People i YMCA.

tym miksie jeszcze formacja Discotek i wiązanka Intro Disco, a także hiszpański wokalista Pedro Marini, utwór Keno i kolejny hiszpański wykonawca Iwan, który zaśpiewa hiszpańską wersję przeboju Genghis Khan, a ta hiszpańska wersja nosi tytuł Sina.

0: To był Iwan i Genghis Khan po hiszpańsku, czyli Sin Amor. I tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Sylwatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Sissy Catch utworem Cause You Are Young. Potem Rika Slay Together Forever, a także Kylie Minogue i Got to Be Starting.

Kylie Minogue zaśpiewała piosenkę Got To Be Certain, a przed nami trio Bad Boys Blue i Pretty Young Girl. Potem kolejne trio Big Fun i Blame It On The Boogie, będzie też żeńskie trio Bananarama i Love In The First Degree.

0: Limal utworem Never Ending Story zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny prywatkowy miks zaczynamy polskimi utworami. Na początek Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu, potem Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, także grupa Manam, Ta noc do innych niepodobna i grupa Emigranci w utworze Na falochronie. To ja.

To był Ray Parker Jr. i Ghostbuster, a przed nami grupa Fleetwood Mac, Little Lies, potem Chris Rea, tym razem w utworze All Summer Long będzie też grupa OMD, Talking Loud and Clear.

To była grupa OMD, a przed nami zespół China Crisis i Wishful Thinking. Będzie też Robin Gibb w piosence Boys Do Fall In Love, a także Electric Flight Orchestra i Calling America.

To była formacja Jeffa Lynne'a i Electric Light Orchestra, a przed nami zespół Steve'a Millera i Abracadabra. Potem ABBA, On and On and On, a także grupa Secret Service i LA Goodbye.

Szwedzka formacja Secret Service, LA Goodbye, a przed nami duet Suzy Quatro i Chris Norman w piosence Stumbling In. Będzie także grupa Kiss w utworze I Was Made For Loving You, a także grupa Sweet w utworze Fox on the Run.

dalszym ciągu glamrockowo przed nami Suzy Quatro i 48 Crash. Będzie też grupa The Darts i Boy from New York City, a także zespół The Teens w nagraniu Gimme Gimme Your Love, a na koniec tego miksu Show Wady Wady i Hey Rock and Roll.

była grupa Show Wady Wady i Hey Rock and Roll. Z rock'n'rollowych klimatów przenosimy się w klimaty disco lat 80. Już teraz duet Fantastyki Costa Blanca, potem Silent Circle, Touch in the Night, a także grupa Joy w nagraniu Touch by Touch.

Papillon utworem Alibaba zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.